0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.
1: Vamono la luna, vamono pal fine, vamo a dar un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana. Si somos novio o somos pana.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.